ataupun action-action kat nikan atau ngaping usu kat te unana bara ikat amega te disun jako anan bara terus terang maniha. Okay asi dang kat maram jako kak ya awi empah ke tena jako hak ngawan behim alang am te kelunan melai ku himah ni am dang te disun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kenta kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama am dang te disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uhtan duan atau nebara dah alang na jako ni mang hadau